0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.